taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

Cię, spodnie Cię spał na szybie. Teraz raptem napełnił mnie bieca, niby na сустрэчы цю. Знову

0: таксама зараз застаецца 20 хвілін у 19 Беларусі да 18 у Польшчы. Чарговыя тэмы ў нашым эфіры з самага ранку каля школы Беластока, ды рэгіёна чаргуюцца сумесныя патрулі паліцыі ды гарадскіх службаў, а ўвечары каля навучальных установаў працягваюць дзяжураць паліцейскія машыны з уключанымі маячкамі. Службы і ўлады горада рэагуюць на трывогу праз чуткі пра крывавую пятніцу. А паліцыя вяргае напады ды правярае хуліганскія так званыя жарты вучняў. Прэзідэнт Беластока Радавош Трускаляскі і прадстаўнік ваяводскай паліцыі Томаш Крупа сёння падвялі першыя вынікі кантралявання бяспекі вучняў. Гэта адбылося на адмысловым брыфінгу.
1: Бардзо трагічная інфармацыя, которая дабегла до нас з Мазовша, з Астравенкі, а пазней з гміны Вишków, спаводовали то, że działania zostały podjęte przede wszystkim przez służby od dnia dzisiejszego, tym bardziej, że w mediach rozpowszechniane są, no miejmy nadzieję, że fałszywe, ale jednak dosyć takie niepokojące informacje o tym, że mogą te ataki się w innych miejscowościach powtórzyć, dlatego chcemy, żeby nasze dzieci były przede wszystkim bezpieczne. Już od rana, od godziny 6 były wzmocnione patrole przy szkołach, zarówno policji, jak i straży miejskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne, taka prewencja, odstraszanie potencjalnych oczywiście osób, które mają złe zamiary. My jako miasto oczywiście prowadzimy szereg działań, ale też podejmujemy działania związane właśnie z takim reagowaniem, można powiedzieć, kryzysowym, bo w poniedziałek o godzinie 10 w Zespole Szkół Elektrycznych odbędzie się szkolenie dla wszystkich dyrektorów. Przypomnę też o naszych stałych działaniach prewencyjnych, czyli pomocy psychologicznej dla dzieci. Też chciałem zaapelować o to, żeby nie rozpowszechniać fake news, newsów, żeby jednak nie ulegać panice. Toczy się na wielu frontach wojna hybrydowa i być może jednym z tych frontów właśnie jest bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży.
2: У сваю чаргу ўдзельнік брыфінгу прадстаўнік ваяводскага камандавання паліцыі Беластоку Томаш Крупа адзначыў, што рэальных нападаў ці пагрозаў на падляшы не зафіксавана. Аднак праваахоўнікі былі вымушаны аператыўна рэагаваць на хуліганскія выхадкі саміх вучняў, якія публічна дэманстравалі альбо сцвярджалі, нібыта маюць пры сабе небяспечныя прадметы.
3: Поліцыянці з'явіліся ўжо перад гадзінай 8, чылі перад першым дзвонкам ва ўсіх падласкіх плацовках. Мы апекаў сваю обіліśmy зарówno школы падставовай, як понад podstawowe. To jest w sumie ponad 700 takich placówek. Tam policjanci pozostają cały czas. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z dyrekcją tych szkół i tam na bieżąco odbieramy informacje o wszelkich zagrożeniach. My doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, co się stało w województwie mazowieckim, to wywołuje ogromne emocje. Spotykamy się z wieloma pytaniami ze strony rodziców, jak się zachowywać, czy puszczać dzieci do szkół. Chciałbym podkreślić, że wszędzie w podlaskich szkołach są policjanci, którzy dbają o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, a także personelu szkolnego. Nie mamy na chwilę obecną zdefiniowanych zagrożeń, natomiast niestety spotykamy się z takimi, można powiedzieć, bardzo wręcz skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami ze strony uczniów.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Radio Racja.
2: Pierwsza białoruska niezależna FM-stacja.